0: Muzyka. Co życia.
1: Patrzę kolory twojej selej. Z tobą powietrze.